0: 腹泻肉。
1: 哪一种？
2: 哪是
0: 腹泻肉？那某种是野肉。
1: 野肉，
0: 野肉。Tak widzisz, gdy się dziwasz, porządnie tak jedzą.
3: Tak se na ni podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout